Oni bon wen keshi polengo. Ma wumi eno makwego jile. Nengba mi elika bwa mo ajaba. Mi elika bwa mo jeye hoa ngo. Oni bon wen keshi polengo. Ihang bo shane. Money boy oil, a war doing. Ah, nah, money boy Israel, a war.